Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Mam kiłski światy i szłem po drodze z Łosiocha do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiwski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiel, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolit, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowy niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promienią cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmarę żenut witrę.

Ceny.

0: też to sobie, chłopci, zahrajcie wesoło.
1: Zamir, kurnie, wydaję.
2: Humanitas. Beskidy mi jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boli dmia krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rywnych dni, spisami zastawlena.

spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta.

0: Jest wtorek, 25 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Klimkiewskie jezioro w Niskom Beskidzie od blisko 2 roku bore się z coraz niższym rівnem wody. O problemie już sme pisali, kiedy w związku z wysokimi temperaturami i małym wpływem wody, jedna część zasobnika, osobliwo w jego wyżnej części w okolicach Uścia Ruskiego, zaczęła wysychać. Teraz sytuacja jest jeszcze cięższa. Do jeziora wpływa już 0,11 kubometra wody na sekundę, a z zasobnika wychodzi około 1 kubometra na sekundę. To znaczy, że z Klimkiewki wypływa teraz więcej wody, jak do niej wpływa. W rezultacie zasobnik dalsze traci swoje zasoby. Podle najnowszych danych w Klimkiewce znajduje się około 6,04 milionów kubometrów wody, a jej rezerwa wynosi 35,91 milionów kubometrów. Kielkość wody wypuszczanej z rezerwuaru już jest zmniejszona. Dawniejsza było to średnio około 2 kubometrów na sekundę, teraz około 1 kubometra. Nie daje to szansy odbudować wodnych zasobów Klimkiewki. Niski rівень wody widny jest też na rzece Ropi. 20 sierpnia augusta w Uściu jej rівень miał 153 cm, znaczy znajdował się w zonie niskich stanów, bo absolutne minimum to 130 cm. Znaczenie Klimkiewki jednak wychodzi daleko poza rekreacyjną funkcję. To ugotowane utrzymywanie się niskiego rівня wody może mieć konsekwencje nie tylko dla środowiska i turystyki, ale przede wszystkim dla gospodarowania wodnymi zasobami i zasobami lokalnej gospodarki. Najnowsze dane wskazują, że problem dalsze się pogłębia. To już ostatni tydzień, żeby obejrzeć wystawę Haftowania po swojemu, grafika i tyflografika Laurotyczko. Ekspozycja prezentowana od lipca i luja w dwóch miejscach powiązanych z lemkiewską kulturą, w grekokatolickiej cerkwi w Borcnom ta w maziarskiej zagrodzie Włosy będzie dostępna dla odwiedzających chlem do 31 sierpnia augusta. Wystawa uczy grafiku, rysunek i doświadczenia dotyku. Prace Laurotyczko stworzone były z inspiracji lemkiewską haftom, jego wzorami, znakami krystykowego haftu. Artystka odklikuje się przy tym nelem do samej tradycji wyrobi ręcznej roboty, ale też do pamięci i spadkowiny lemkiewskiej kultury. Okremnym elementem ekspozycji jest jej dostęp dla niewidzących i słabowidzących osób. Obrane twory zrobione są w technice tyflografiki, dzięki której możesz ich obserwować też przez dotyk. W obu miejscach prezentowane są różne prace artystka, co tworzą wspólną opowieść o hapcie, pamięci i tradycji. W piątniczu 4 września o godzinie 17 w Przemkiewskim Ośrodku Kultury i Biblioteki odbyła się następna stricza z cyklu Łemkowie Opowieść w skrawkach, poświęconego historii, kultury i językowi Lemkiew. Podzieja jest podzielona na paru bloków. Pierwszy z nich będzie poświęcony Lemkam wczera i dneska, to jest będzie o tym, kim są Lemko w różnych kontekstach. Pak uczestnika budut moczu wziaty uczest w lekcji lemkiewskiego języka, podczas której poznają tmeczeńczyma osnowne słowa z woroto, a tak samo azbuku. Stryczu zakinczot czest poświęcona lemkiewskiej muzyci, śpiwowi i tańciowi, jaka dest uczestnikom szansu nelem posłuchaty, ale też aktywni w uczytej się w poznawania tradycji. Stryczu powytut Oksana Raban-Nichtańska i Dańko Horoszczak. Na podziju proszone są toto, które już znają lemkiewską kulturę, a tak samo toto, które chodzą ją poznać. Wstup darmo. Do 13 września septembra trwa rekrutacja na napriam studii Karpacki region etnolingwistyka i kulturne studii na Jagiellońskim Uniwersytecie w Krakowie. Skierowany jest on dla osób, jako są zainteresowane językami, historią, literaturą, muzyką i kulturą Derżał Karpackiego regionu. W W ramach programu studiów możesz się wczuć słowackiego i ukraińskiego języki, a też zapisać się na fakultatywny kurs rumuńskiego języka, albo jedyny dohorodny kurs na uniwersyteckim rynku w Polsce, lektorat lemkiłskiego języka. W sumarii dnia liczamy motuzok do statii o napriami Karpacki region, etnolingwistyka i kulturne studii.
1: To były nowiny Radia LMFM.

drogie słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slawko Trochanowski.

jakbym przyszedł do Sanoka, 10 dni zaklekano na večeriu, piszałem z parochom, do mnie daleko było i nie hodeniem się było wernuty, bo trzeba było wiadomo być na bohosłużeniu. Im się zrobił, ale ja sam. Sam im się zrobił. Co si tam, jaki są bobarki im nalipił, fizołu, zwarił i tak dalej. Sam do sebe im chwarił. Wesoły świat. Wiu jest, dokoli wylił sam, dnes, po tych dniach, jak po rokach, cieś widuję. Nius jest do chyży wylejnu połonnist, po najbieg chwarił. Witajte po łazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żołte nius jest. Kusał jest zupczyk czestku zo Śleską. Gwarił jest Otcze nasz choć raz. Nie pro ucho człowiecze, a pro duszu swoju słuchającą.

wypiję wody, się przywinę z mes, się przywinę z mes. Nie znam ona do policji, zawsze w okopach policji, prosto słomu dier, prosto słomu dier. Prosto mam dzisiaj śli, barwa wraca na koczki, za

0: Jest вівторок, 25 серпня августа 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Климківське озеро в Низькому Бескиді від близько 2 років бореться зо щораз нижчим рівнем води. O problemie już sme pisali, kiedy w związku z wysokoma temperaturami i małym wpływem wody, jedna część zasobnika, osobliwo w jego wóżniej części w okolicach Uścia Ruskiego, zaczęła wysychać. Teraz sytuacja jest jeszcze cięższa. Do ozera wpływa już 0,11 kubometra wody na sekundę, a z zasobnika wychodzi około 1 kubometra na sekundę. To znaczy, że z Klimkiłko wypływa teper więcej wody, jak do niej wpływa. W rezultacie zasobnik dalsze traci swoje zasoby. Podle najnowszych danych w Klimkiłci znajduje się około 6,04 miliony kubometrów wody, a jej rezerwa wynosi 35,91 miliony kubometrów. Kielkość wody wypuszczanej z rezerwuaru już jest zmniejszona. Dawniejsza było to średnio około 2 kubometrów na sekundę, teper około 1 kubometra. Nie daje to szansy odbudować wodnych zasobów Klimkiłka. Niski rywen wody widny jest też na rzece Ropi. 20 sierpnia augusta w Uściu jej rywen miał 153 cm, znaczy znajdował się w zonie niskich stanów, bo absolutne minimum to 130 cm. Znaczenie Klimkiłko jednak wychodzi daleko poza rekreacyjną funkcję. To uhotrwałe utrzymywanie się niskiego rywnia wody może mieć konsekwencje nie tylko dla środowiska i turystyki, ale przede wszystkim dla gospodarowania wodnymi zasobami i zasobami lokalnej gospodarki. Najnowsze dane wskazują, że problem dalsze się pogłębiać. To już ostatni tydzień, żeby obizryty w ustawu haftowania po swojemu, grafika i tyflografika laurotyczko. Ekspozycja prezentowana od lipca juleja w dwóch miściach powiązanych z lemkiłską kulturą, w grekokatolickiej cerkwi w Borcnom ta w maziarskiej zagrodzie włosy, będzie dostępna dla odwiedzających lem do 31 sierpnia augusta. Ustawa uczy grafiku, rysunek i doświadczenia dotyku. Prace laurodyczko stworzone były z inspiracji lemkiłskim haftem, jego wzorami, znakami krystykowego haftu. Artystka odklikuje się przy tym nie tylko do samej tradycji wyrobu ręcznej roboty, ale też do pamięci i spadkowiny lemkiłskiej kultury. Okremnym elementem ekspozycji jest jej dostęp dla niewidzących i słabowidzących osób. Obrane tvory zrobione są w technice tyflografiko, завдяки котрій можеш їх обзирати тіж через доток. В обох місцях презентувана судрижна праця артистка, що творять спільну оповість о гапті, пам'яті і традиції. В п'ятницю 4 вересня о годині 17 в Примківському осередку культури і бібліотечі відбудеться наступна стріча з циклу «Лемкові. Оповість в скравках», poświęconego historii, kultury i językowi Lemkiu. Podzieja jest podzielona na paru bloków. Pierwszy z nich będzie poświęcony Lemkom wczera i dneska. To jest będzie o tym, kim są Lemko w różnych kontekstach. Pak uczestnika będą mogli wziąć uczest w lekcji lemkiłskiego języka, podczas której poznają między innymi osnowne słowa, zwroty, a tak samo azbuku. Stryczu zakończyć część poświęcona lemkiłskiej muzyce śpiewowej i tańcowej, jaka dest uczestnikom szansu nie tylko posłuchać, ale też aktywnie włączyć się w poznawanie tradycji. Stryczu powiedzut Oksana Raban-Nichtańska i Dańko Horoszczak. Na podziju proszeno są toto, kotro już znają lemkiłską kulturę, a tak samo toto, kotro chodzą ją poznać. Wstup darmo. До 13 вересня септембра торгувати рекрутація на напрям студії «Карпатський регіон етнолінгвістика і культурна студії» на Ягайлонському університеті в Кракові. Скерований є він для осіб, яка суть заінтересувана язиками, історією, літературою, музиком і культуром держав Карпатського регіону. W ramach programu studii możesz się wczuć słowackiego i ukraińskiego języki, a też zapisać się na fakultatywny kurs rumuńskiego języka, albo jedyny dohoroda kurs na uniwersyteckim rynku w Polsce, lektorat lemkiłskiego języka. W sumarii dnia liczamy motuzok do stati o napriami Karpacki region, etnolingwistyka i kulturno studii.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Nedumaj. Pro sekundy z wysoka, a przyjdzie czas i sam.

Cześć.

0: słuchajcie, dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, się poszpotyć padę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курять гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашляха пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, pizry. Po wytołczeniej drozi, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniom nianiu, żenego tobi sen. Stan, posłuchaj.

0: Jest вівторок, 25 серпня августа 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Климківське озеро в низькому Бескиді від близько 2 років бореться зо щораз нижчим рівнем води. O problemie już sme pisali, kiedy w związku z wysokoma temperaturami i małym wpływem wody, jedna część zasobnika, osobliwo w jego wyżnej części w okolicach Uścia Ruskiego, zaczęła wysychać. Teraz sytuacja jest jeszcze cięższa. Do ozera wpływa już 0,11 kubometra wody na sekundę, a z zasobnika wychodzi około 1 kubometra na sekundę. To znaczy, że z Klimkiłko wypływa teper więcej wody, jak do niej wpływa. W rezultacie zasobnik dalszy traci swoje zasoby. Podle najnowszych danych w Klimkiłci znajduje się około 6,04 miliony kubometrów wody, a jej rezerwa wynosi 35,91 miliony kubometrów. Kielkość wody wypuszczanej z rezerwuaru już jest zmniejszona. Dawniejsze było to średnio około 2 kubometrów na sekundę, teper około 1 kubometra. Nie daje to szansy odbudować wodnych zasobów Klimkiłka. Niski rywen wody widny jest też na rzece Ropi. 20 sierpnia augusta w Uściu jej rywen miał 153 cm, znaczy znajdował się w zonie niskich stanów, bo absolutne minimum to 130 cm. Znaczenie Klimkiłko jednak wychodzi daleko poza rekreacyjną funkcję. To uhotrwałe utrzymywanie się niskiego rywnia wody może mieć konsekwencje nie tylko dla środowiska i turystyki, ale przede wszystkim dla gospodarowania wodnymi zasobami i zasobami lokalnej gospodarki. Najnowsze dane wskazują, że problem dalszy się pogłębia. To już ostatni tydzień, żeby obejrzeć wystawę Haftowania po swojemu, grafika i tyflografika Laura Dyczko. Ekspozycja prezentowana od lipca i luja w dwóch miejscach powiązanych z lemkiłską kulturą, w greko-katolickiej cerkwi w Borcnom ta w maziarskiej zagrodzie Włosy, będzie dostępna dla odwiedzających lem do 31 sierpnia augusta. Wystawa uczy grafiku, rysunek i doświadczenia dotyku. Prace Laura Dyczko stworzone były z inspiracji lemkiłskim haftem, jego wzorami, znakami krystykowego haftu. Artystka odklikuje się przy tym nie tylko do samej tradycji wyrobu ręcznej roboty, ale też do pamięci i spadkowiny lemkiłskiej kultury. Okremym elementem ekspozycji jest jej dostęp dla niewidzących i słabowidzących osób. Obrane tworo zrobione są w technice tyflografiko, завдяки котрій можеш їх обзирати тіж через доток. В обох місцях презентувана судрижна праця артистка, що творять спільну оповість о гапті, пам'яті і традиції. В п'ятницю 4 вересня о годині 17 в Пшемківському осередку культури і бібліотечі відбудеться наступна стріча з циклу «Лемкові. Оповість в скравках», poświęconego historii, kultury i językowi Lemkiu. Podzieja jest podzielona na paru bloków. Pierwszy z nich będzie poświęcony Lemkom wczera i dneska. To jest będzie o tym, kim są Lemko w różnych kontekstach. Pak uczestnika będą mogli wziąć uczest w lekcji lemkiłskiego języka, podczas której poznają między innymi osnowne słowa, zwroty, a tak samo azbuku. Stryczu zakończyć część poświęcona lemkiłskiej muzyce śpiewowej i tańcowej, jaka dest uczestnikom szansu nie tylko posłuchać, ale też aktywnie włączyć się w poznawanie tradycji. Stryczu powiedzut Oksana Raban-Nichtańska i Dańko Horoszczak. Na podziju proszeno są toto, kotro już znają lemkiłską kulturę, a tak samo toto, kotro chodzą ją poznać. Wstup darmo. До 13 вересня септембра торгувати рекрутація на напрям студії «Карпатський регіон етнолінгвістика і культурна студії» на Ягайлонському університеті в Кракові. Скерований є він для осіб, яка суть заінтересувана язиками, історією, літературою, музиком і культуром держав Карпатського регіону. W ramach programu studii możesz się wczuty słowackiego i ukraińskiego języki, a dziś zapisaty się na fakultatywny kurs rumuńskiego języka, albo jedyny dohoroda kurs na uniwersyteckim rynku w Polsce, lektorat lemkiłskiego języka. W sumarii dnia liczamy motuzok do stati o napriami Karpacki region, етнолінгвістика і культурна студії.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo bardzo mnie bolet. Im piszą. I jeszcze bardziej bolet.

Będę mecie, my o tym spaty. Kulko można, żeby utrywać, kuję wydziw.

Dobry wieczór, witam na słuchowisku i przed nami następna część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Zapraszam. Jeszcze smutniejsze zrobiło się wo dwori. Wikna zasunęne roletami zdawały się zaperaty do wnutri tajemnyci minułych rokiów, za które jak za zaklatia schodyła do skłonu sława i dawniejsze życia znamenytych rodyn. Nie darmo, by si duje narid, że wszystko wtychnę w Karpatach. A tot pochrobowy ston pokutujuczych pańszczynnych tyranił ne wtychnę. Stary didycz Wirowk był ostatni ze swojego rodu. Win siedył bez przerwy w swojej komnati, w pił mraci, włosy posywili, lice poorane. Didycz mał jeszcze jedno potiszynia. Czarku i dzban na stoli, którym zabywał, peresuwajuczy się z pomyny minułych rokiów. Ostali sme z Antypom same w jedni z komnat. Powicz, zwidował Antyp. Jak Elwira? Bud spokojny, niebezpieczny je. Jej oczy wydił? Wydił. To prawdziwy hipokreny, z których lubo potokom byje. Janez mirni szczęśliwy. Predstał sobie. Ona moja. Niezmierni, niebesiduj. Od namiru szczęścia do jocho upadku lem jedna stupin. Powicz lem. Ja szczęśliwy. Dweri otworyły się. Czerwona westka blysła spod podertoho płaszcza. Kowszewicz zo złobnym uśmiechom wpniał zirw Antypa. Nie inakże wychladał Mefisto, koli przychodził do Fausta po swoją żertwu. Win zaśmijał się jak dawniejsze, jak rechotajucze siachacza. Bars dobry, bratyku, strilasz, besidował win do Antypa. Cilujesz dobry i dobru cil ty sobie wybrał. Damu, twoju ulublenu damu, twoju lubku. Zlubowy ty chotił, pozbawy ty jej życia. Zas czerwenijesz, krow na lice napływat. Pomały, ne bij się. I ja kolsy chodył w hadwabnych szapoba. Ty teper zadowolony, że pozbawił życia dziewczynu, kotru lubysz. Zyszli z mesia hołpczyku. Win śmiejuczy się wyletił z komnaty i neodołcha jeho stać znikła w temnym lisi. Ale jeho pomsta nelem ne wyrwała Antypowy Elwiru, ale protyłni. Oddała mu jej na wse. Na podila ne wertał win już sam, ale ze swoim ideałom, ulublenym skarbom. Stary didycz teraz barże padał z osył i dzban był już nie dla niego. Jednego wieczora win był już coraz mirni nie prysyłach. Dał znak rukom, że maje żełania sztosy powisty. Zaklachmru, by si duwał win, nie możu powisty tajemnyci. Elwira, Antype, twoja żena, neje moją diłką. Ona proto to nie znaje. Elwira to moja naślidnycia wo wszytkim, ale diłka ne moja. Ja lubił jej jednak jak swoju dytynu. Per 20 rokami chmerła mi żena, lyszajuczy maleńku diłku. To ta diłka mała być jedyną naślidnycią mojego rodu. Ale ona jeszcze w tym samym rocie chmerła.
tołdy perechodyła przez seło z Madiar cygańska rodyna, kotra wezła ze sobą Ditynu osobliwoj krasy. Zawdiak moim choroszowym datkam one przyznali się, że to ta Dityna wykradena na Madiarach. Przyszła mi do głowy dumka i ja dowerszył jej. Za wielką sumę groszy ja kupił od tych to tu Ditynu i znaczyło, że to moja diłka nie chmerła, ale żyje. To była Elwira. Jej witczyzna to schit i ona prawdziwe ditia schodu. Dla niej charakterna, tajemny czyst i skrywana pełnota odczuwania. Tym ona niepodobna do inczych dam po dworach. Wernule smena podila. Antyp z Elwirą, a mi dale treba i ty z eskulapowym kosturą po świti. Wyjechał jem do Lwowa. Po drodze zatrzymał jem się w znajemi podilskiej korczmi, gdy zas neruchomo pokurjuwał fajku stary Żyd, raben, rozsadnik mistycyzmu, dostojny swojego predka Barbahona. Hen stritył ja iszczy raz walka. Smutno, besiduje. Robyt się człowieku. Czas to wypominał ja protasowy szto strilec niochony jaki, a tu smotr sztownym klepiło. Po tym ja dołcho nie odwyczuwał seła Antypa, moje obowiązki zatrymowali mia w oświti. Proto niczego wece po tym nie czułem pro dolu ludy z toho seła. Aż teper zwiął nas z sobą przypadok. Wydyte, hen na druhym kińcy naszej tratwy sidyt koło batry to ta żena, szto wywodyt trelujuczy melodyi. To diłka tej podilskoj zozuli wdowyci Marty, ona wirny obraz matery. Pered paroma rokamy zhorił jej hutir i dobytok. I Marta ostała zarobnycią. Jej diłka wydała się. Jej mąż, flysak na Dnistri, puszczat pod Dnistri dereło. I ja, pozerajuczy na totużenu, przypomnął sy pierwszy rik mojego likarskiego życia i mojego pierwszego pacjenta. Likar zakończył opowiadania. Nasza tratwa przybyła do Berecha. Byliśmy na miejscu. Przyjatelu, zauważył żartobliwi jeden z nas, zwertający się do likaria. Jak się nie mylu, twojoj żeny menoc ne ewlalyja? W cztery oczy powiem, zaczął likar. Lemcy da jakoj damy medżenamy neje? Skrywający się od damskiego ucha, przyznaju wam racyju. Ożenił jem się z Jewlalyją, nie to, żebym się, chorony Boże, po ucha wlublał w damy, i nie to, żebym dokole był zawystny wlubowy, lem tak się poskładało. Widomo, dola taka. Za młodych szkolnych rokił lipnął jem do jednego kamarata, kotry lubił spereczaty się z hardyma damamy. Pak kamarat perestał spereczaty się, a ja perestał jem ho lubyty. Moja lubą pereszła w inczu obszyr. Ona zatrzymała się na tym lyczku, kotroho krasa tak nepobidymo. Wkradat się w naszą duszu i tak niebezpieczna się staje. Osobliwi w pouczyniu z tym mastersko rozwinętym damskim śmichom, proty kotromu jedynym oróżiom mogłoby byty ustanowlone w Indyi prawo, żeby nosyty neprozraczną zasłonu, kotra zakryje prekrasne lyczko. I moi drogi, to był już dneska ostatni odcinek
noweli Lisnej Kobold. W ponedilok bude daszto nowoho. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

0: Jest wtorek, 25 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Klimkiewskie jezero w Niskom Beskidzie od blisko 2 roku bore się z coraz niższym rівnem wody. O problemie już sme pisali, kiedy w związku z wysokimi temperaturami i małym wpływem wody, jedna część zasobnika, osobliwo w jego wyżniej części w okolicach Uścia Ruskiego, zaczęła wysychać. Teraz sytuacja jest jeszcze cięższa. Do jezera wpływa już 0,11 kubometra wody na sekundę, a z zasobnika wychodzi około 1 kubometra na sekundę. To znaczy, że z Klimkiewki wypływa teraz więcej wody, jak do niej wpływa. W rezultacie zasobnik dalej traci swoje zasoby. Podle najnowszych danych w Klimkiewce znajduje się około 6,04 milionów kubometrów wody, a jej rezerwa wynosi 35,91 milionów kubometrów. Kielkość wody wypuszczanej z rezerwuaru już jest zmniejszona. Dawniejsze było to średnio około 2 kubometrów na sekundę, teraz około 1 kubometra. Nie daje to szansy odbudować wodnych zasobów Klimkiewki. Niski rівень wody widny jest też na rzece Ropi. 20 sierpnia augusta w Uściu jej rівень miał 153 cm, znaczy znajdował się w zonie niskich stanów, po absolutnym minimum to 130 cm. Znaczenie Klimkiewki jednak wychodzi daleko poza rekreacyjną funkcję. To ugotowane utrzymywanie się niskiego rівня wody może mieć konsekwencje nie tylko dla środowiska i turystyki, ale przede wszystkim dla gospodarowania wodnymi zasobami i zasobami lokalnej gospodarki. Najnowsze dane wskazują, że problem dalszy się pogubla. To już ostatni tydzień, żeby obizryty wystawu haftowania po swojemu grafika i tyflografika laurotyczko. Ekspozycja prezentowana od lipca juleja w dwóch miściach powiązanych z lemkiewską kulturą, w greko-katolickiej cerkwi w Bortnom ta w maziarskiej zagrodzie włosy bude dostupna dla odwiedzających lem do 31 sierpnia augusta. Wystawa uczy grafiku, rysunek i doświadczenia dotyku. Prace laurodyczko stworzone były z inspiracji lemkiewską haftom, jego wzorami, znakami krystykowego haftu. Artystka odklikuje się przytom nelem do samej tradycji wyrobi ręcznej roboty, ale też do pamięci i spadkowiny lemkiewskiej kultury. Okremym elementem ekspozycji jest jej dostęp dla niewidzących i słabowidzących osób. Obrane twory zrobione są w technice tyflografiko, zawdzięki której możesz ich obserwować jeszcze raz dotok. W obu miejscach prezentowane są różne prace artystka, co tworzą wspólną opowieść o hafcie, pamięci i tradycji. W piątniczu 4 września o godzinie 17 w Przemkiełskim Ośrodku Kultury i Biblioteki odbuda się następna stricza z cyklu Łemkowie Opowieść w skrawkach, poświęconego historii, kultury i językowi Lemkiu. Podzieja jest podzielona na paru bloków. Pierwszy z nich bude poświęcony Lemkam wczera i dneska, to jest bude o tym, kom są Lemko w różnych kontekstach. Pak uczestnika budą moczu wziąć uczest w lekcji lemkiewskiego języka, podczas której poznają tmeczeńczyma osnowne słowa zwrotu, a tak samo azbuku. Stryczu zakończyć część poświęcona lemkiewskiej muzyce, śpiewowi i tańciowi, jaka dest uczestnikom szansu nie tylko posłuchać, ale też aktywnie wuczyć się w poznawanie tradycji. Stryczu powiedzą Oksana Raban-Nichtańska i Dańko Horoszczak. Na podziju proszone są toto, które już znają lemkiewską kulturę, a tak samo toto, które chodzą ją poznać. Wstup darmo. Do 13 września septembra trwała rekrutacja na napriem studii Karpacki region etnolingwistyka i kulturne studii na Jagiellońskim Uniwersytecie w Krakowie. Skierowany jest win dla osób, jako są zainteresowane językami, historią, literaturą, muzyką i kulturą dzierżaw karpackiego regionu. W рамках програми студії можеш вчити словацького і українського язиків, а тіж записатися на факультативний курс румунського язика або єдиний того рода курс на університетському рівні в Польщі – лекторат лемківського язика. В сумарі дня лишаємо мотузок до статті о напрямі «Карпатський регіон. Етнолінгвістика і культурна студії».
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Rusyny odyszły. Akt pierwszy. Otwertia 34 Lemkiłskoj watry na Czorzyni mało maty podibnej scenarii do toho, kotry je od roki w rozpisanej i realizowanej. Od dawna zaczynać się pit pamiatnikom postawlenej w piadesiaturicznej ciu akcji Wisła. Oficyjny delegacji własty i lemkiłskich organizacji składają prynem kwitia i winci. Pak Hirozoria z uścia ruskoho śpiwat piśń Hory nasze, hory nasze. A na koniec tej czasty najstarszy Michaliuski Lemko rozpalat watru. Tot najstarszy Lemko tolem dołho żyje w Michałowi, na Nyżnym Szlesku, na Czurzyni. A tak naprawdę to wrodzony je win w sebe doma, w symbolicznym dla wszystkich Lemkiuseli Florynka. To ta mało uświadamlana przy tej nachodzi prawda ma je dla problemy pidniatoj w tekści osnowne znaczenia. Lem toto siawkarze aż na kińcy. Toho roka, reczeny pamiatnik, kotry dołho stojał na kraju watrianoho pola, neznacia czom, był perenesenny bliże scen. Zaryzykuję filozoficzną konstatację, że to każdy perenosyn, czy to ludy, czy to symboli, unesud niespodziewany efekt, a nawet zachorożenia. I tym razem tak się stało. Młody konferansjer, kotry trymał wodne słowo, polem kiłskę zaznaczył, że to pamiatnik był postawlony z nachody pereselinia Lemkił w 1947 roku. Beru syna świtka, przyjatelku z inczej mężczyny, kotra stojała popry mi, że może nawet zachołosno to ty słowa oprotestował. Lem proto, że stojał jem na kińcy chrup barz ważnych polskojazycznych gościł, a z oficyjnymi delegacjami polskich własty daremno, bo było bawyty się w semantyczną językową gru, ostawił jem sy pojaśnienia sprawy na jakiś czas. Zwidał jem się pak, konferuj uczocho, odkale mał tot tekst. Win, młody Lemko, powił, że tekst scenaryja były prowirjany i zatwierdzeny przez weduczych stowarzyszenia Lemkiu. Tak jem się obernął za winowatyma. Lem i ony nie pojasnili mi jasno. Cy wydiad realnej nazwu ho terminologiczno-ideowej problem, cy to lem nadwrażliwist autora tych riadkił jedlanych samych problemom. Pojasnę jem im de jawydżu problem. Adże po mojomu pereselity się mąż z PGR-u do majetku, z kołchozu do sołchozu, z oseła do mista, albo z chyży do bloku. Lemże na tym jak raz pamiatniku była zapisana symboliczna data 1947 rik i etnonim Lemk. Za to idmy w początkowe miejsce scenaryja akcji Pereselinia na Lemkowinu. Jak bacz, litom 1947 roku z lemkiłskich seł w 2 godziny pit gwerom, oszabruwany z majetku i czesty, wygnany przez polskich soldatiów, zapłakany i zneważany, odchodyli ludzie nie za to, że mali taką ekscentryczną ideę z Prahu, cydiaku, robyty turystyku. Nie popychała ich świt ciekawist poznania życia na Riwnym, w murowanych szleskich i pomorskich chyżach, lem za to, że byli wyseleni, wyszmareni i rozmetany po świcie z nakazem oselinia się w nowym miejscu z daleka od swojej rodyny i swoich sąsiadów. Lem za to jedno, że byli Lemkami, Rusynami. Byli deportowani. To ta dola strytyła prawie wszystkich Lemkiów, którzy żyli w 1947 roku wo Florynci i pociły Lemkowyni. Akt drugi. 24 sierpnia 2014 roku w Ternopoli odkryto pamiętnik postawiony, jak na nim napisali Ukraińcom, żertwam deportacji 1944-46-1951 Holmszczyna, Pidlasia, Nadsania, Lemkiwszczyna. Mene jednako, czudując przy nachodzi formułowane dramskie didaskalia, frazeologizm, który mają zastupyty historyczne fakty, a przy nachodzi pobudowaty ideologiczną konstrukcję, która usznieje faktom, lem ujawą.
Napis na tej tablicy stawlat za hustą mgłą pod i, kotry sud jaśniższy jak sące na debi, a kotre, jak na zlist potemniło, koli sam pamiętnik odkrywali. Adże w persze, od 1944 do 1946 roku odgrywała się drama na tot moment nazwu jej akcją wymiany naselinia. Wynikła ona z tzw. republikańskich układów, które podpisali PKWN, nominowany Staliną Polski Komunistyczny Uriad Władzy i Uriady Litowskiej, Białoruskiej i Ukraińskiej Sowickich Republik. Z ostatnią podpisany był 9 września 1944 roku. To ta dogwarka, jak pierwsza ryszała pro pereselinia, lemże za nią iszła druga, kotra je do dne spominiana, a kotra prynesła wekszy konsekwencji dla sprawy, kotru teper przypominamy. Była to umowa pomiędzy polskim uriadom a uriadom Sowickiego Sojuza z dnia 6 lipca 1945 roku w sprawie zamiany dzierżawności. Zapisane w niej były punkty pro zamianu sowickiej dzierżawności ludy polskiej i żydowskiej narodowości, kotry żyli w Sowickim Sojuzie, i ich repatriacji do Polski i prawi do zamiany polskiej dzierżawności ludy rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej, rusyńskiej i litowskiej narodowości, które żyli w Polsce i ich ewakuacji do Sowickiego Sojuza. Każdy naród ma taki dar, że najczęściej prosławia dlem sam sebe, czestwuje żertwy lem własnego naroda. Lemże, kiedy odkrycia pamiętnika nagłośniali ukraińskie media, tak furt pisali, że to tu podiju organizowali Lemki, pamiętnik przydumali i sotworyli artysty lemkiuskiego pochodzenia, a jak moż widzity, oddana na nim je w wekrzyni lemkiuska ikonografia. Tu zadam retoryczne zwidania. Czom wspominać się na tablicy lem pro Ukraińciu z Lemkiuszczyny, a nie wspominać się pro Lemkiu, Rusyniu z Lemkowyny, kotry jak dnes porachowano w Polszczy, gdy proszą powseludny spis, stanowlat peryważające czysło. To co się stało z Rusynami, których deportowano w rokach 1944-46? Cy ich nie wywezeno na Ukrainu, lem w etniczną, rosyjską, litowską czy białoruską zemlu? Nie. To wraz ze zmianą dzierżawnego paszportu zmieneno im arbitralni nacjonalnist. Obrabowano z dostomenności rusyńskiej nacjonalności, nie uznali komunistyczny uriad w Moskwi, Kijewi, a za nima one dołcha w Warszawie i Prazi. Dodnes to komunistyczne ryszenia podtrzymują rado ukraińskie niekomunistyczne uriad. Oryginalny to sojusz bolszewicko-nacjonalistycznej sohłasnosty. Na Ukrainie nigdy nie były podniaty niejako do śledzenia etnicznej dostomenności lemkiu Rusyniu, kotry by nie mali przyniatych z góry paradygmatów wziatych z hosnowanych sowicką nauką koncepcji subetnosowego opisu, opowiadania nonsensiu, jak to jeden naród je podporiadkowany drugomu. Opisowany jest subetnos jak niedozriły, mniejszy, niedorozwinęny selane, ludzie bez języka i literatury, bez budyteliu, za to z festiwalczykami i niekotryma etnograficznymi osobliwościami. Negotowa do samostyjnego bytu pit nacyja, kotroj pokrowytelką bude incza nad nacyja. Wydaje arbitralne osudy pro wszystko, co tyczy swojego subetnosu, kotra nie dopusty, żeby nom się zorwał z nadnacyjnego motuza i piszą swoim puciom. Prosto sojus neruszymych wowik wikoł. Nadnacyjne politbiuro ze swoim usłużliwym aparatom, z armadą ideologii, pseudonaukowców objawlających jedyną prawilną doktrynu, fanatyki z różnych hejby lemkiuskich organizacji, kotry lem warują, żeby zaatakowaty, oczornyty, zneważyty, cy nasłaty bezpeku, boroty się protyw wczyniu lemkiuskiego języka i rusyńskiej literatury, protyw lemkiuskiej filologii. Ostawlinia daczoho poza kontrolą ideologii z politbiura je niemożliwe. Proto ich cil zniszczyty albo pereniaty wszytko, nad czym nie derżat kontroli. Watry, reprezentacyi lemkiu, medyj, bursy, cy na koniec cerkwy. Najby lemkiuski kamień na kameny siane ostał,
do kincia ne dopuścia do autonomizacji i emancypacji swoho subetnosu. Za to stawlając zideologizowane symboli swoho panowania. Za to nie najdete na pamiętnikach słowa lemko, cyrusyn, bo one nie perejdą przez cenzuru, a najdete terminy napisane perom doktryneriu, które wse musiade dodaty pre lemkowyni, że to etniczna ukraińska zemla. Jak bosork zaklinają realnist, żeby to prynesło magiczny efekt. Zastupyło fakty zaczarowanym, bajkowym, idealnym pseudobytom. Nie ma dla politbiura znaczenia, że realno toho ich świta nikoli nie było. Nadnacyja znaje wse lipsze. Rusyni ulemki uneje na pamiatniku, bo pokrowyteli zadbali i nadale dbają pro toto, bo ich nelem w buduczym nie było. Ale by i wymazaty pamiat pro toto, że byli oni deportowani w rokach 1944-46. Politbiuro dawno riszyło. Rusyniu nie było, nie je i nie bude. Dalsza sprawa, która zastanawia, koli się pisze o pamiaty pro ukraińskie żertwy deportacji. Czom nie hosnuje się bliżej zrozumiłego terminu repatriacja? Nawet dla Ukraińców z Lemkiłszczyny, żyty w swojej derżawi, to nie powinna byty ani hańba, ani trauma. Ta czom płaczut, czom nariczut, czoho je im żal? Szak Polaky z Zabuga repatriowali się, choć w 1945 roku wyjechali ze swoich rydnych chysz z Pitternopola czy Stanisławowa na poniemieckie szleskie zemli. Czom Ukraińci z Lemkowyny, których deportowano, nie tiszyli się, aż to idą do swoich? Znamy i z programu z Radyjalem FM, że to ty swoi nie pryniali ich jak swoich. Powidali im jasno. Oj, Lemku, Lemku, ty ktoś przyjechał na Ukrainę. Nie twoja zemla, nie twoja chata, sztany poderty, na dupi łata. A ostatnia, jak dotla deportacja 1945

jechało do Rosyi. Zaznali skoro sowickiego szczęścia. Perezryli na oczy i wtikali nazad, kiedy hitlerowci piszli na wojnę z sowickim sojuzem. Jak naszli się za linią fronta, tak znali, de ich zemla. Lem oni zas w 45 byli jak pierwsze zapisani do wywezienia. Im najwece poszkodyło dobrowolstwo. Samo słowo deportacja w przypadku podii roku 1944-46 jest często nadużywane. Nie jest doszlidzeń, które by porachowali tych, którzy naprawdę wyjechali dobrowilno, a było takich jedni. Wartat przypomnuty wersy Rusenk, Pereselinia Lemkiewcy Bodnarowiane. Tam napisano, że byli tak, którzy wyjechali, bo ci wesoło jechało. Deportacją nie można zwaty tyżniowych pikników na wokzali w Korośni, co jak w relacjach Lemkiew z Jasielskoho i Korośniańskoho powitił, kotry wyjechali, bo nie mali desia wertaty. Koli prez Duklu pereszał front, chyże były spalene, a zemla aż gusto zasijana bombami. Sud relacji o prymusowym wygnaniu. Lemcy ich doprawdy je najwece? Precin nichto nie nazwę deportacją pereselinia Lemkiew z pielgrzymowa cy Bartoszoła, kole ich chyży i pola wziął midiowy kombinat, który planował pobudowaty midiowe ozero. Nie nazwemy deportacją pereselinia Klinkiwian, kole zrobili perehradu na ropi. Choć wielo bolu do dnes czujemy we wspominach Rusyniu pereselenych z Ostaryńskoj Doliny, kole czechosłowacka władz zabezpieczała koszyci w wodu i robiła na rici cyrosi wodoochoronysko, to żyteli seł ruskie, ostrożnycia, dara, smolnyk, Zwała, Wielka Polana i Staryna nikoli nie radyli, że byli deportowani. Samo słowo deportacja w łatyńskim języku oznaczało perenosyny. Lem z czasom w jurydycznej terminologii zaczęło maty stysłą definicję, jak odosłania czużyńcia poza granici derżawo, koli perebywa dwin w niej nielegalni. Albo jak polityczny termin, jak prymusowe pereselinia, wygnania, czy zosłania z miścia stałego życia osób, jak też ciłych narodów, de inde. Nieraz za derżawną granicą. Autorytarne derżawy osnują deportacyju, jak arbitralny sposób na pokarania osób, czy ciłych grup sospilstwa. W krajnych przypadkach deportacja ma znamena etnicznego czyszczenia. Rusyny Lemke, które piszły na schód, i byli rozsijani po ciłej sowickiej Ukrainie, poznali smak nowej zemli. Poznali, że koli dali se odobraty polsku derżawnist, ciężko bude się wernuty do sebe. Tak choć starali się żyty w gromadzi, a welo wtikało zo wschodu, zo stepu bliżej karpackich gir, lemo stawali żyty na wse w halickich sełach i robyty kariery w sowickich mistach. Nie dumali wertaty na lemkowynu. Optanty. Rusyny z Priasiłsko i Rusy. Kotry zbałamuczeny piszle żyty na Wołyń, w seła opuszczeny przez pereślidowanych Czechiów, ciż byle obrabowany z dobytku i z nacjonalnosty, szmareny seret nepryjaznych ludy. Lem oni dumali furt o poworoci. Pereselinia się, choć lem medże Rusyniu na Pitkarpacku Ruś, było dla nich wielkim szczęściem. A pak postepenno wernuli prawi wszytkę do swojej witczyzny. Ostatni niedawno, w 90 rokach. A tymczasem welo Lemkiew na Ukrainie za tot period zaczęło budowaty pamiatniki herojam czużych nacji. Usłuchniaczo, za prykazom politbiura asymilujut się. Zabywajut pro swoju historię, literaturę, budyteliu, pro swoju rusyńską samoidentyfikacyju. Za to dnes trzeba ich jasno się widaty. Lemkę na Ukrainie, kiedy od 1944 do 46 roku nie było możliwości, żeby ominuło was weselinia z Lemkowyny, to czom dozwoliliście się sami deportowaty na nowej zemli? Pereselity się ze swojego języka, kultury, historii, heroju, budyteliu, zwykił, na koniec z ideowej witczyzny, swojej symboliki, prosto z rusyńskiej etnicznej dostomenności do czużoj, nie żadate sprawiedliwosty, wyrównania swoich krywd, których powinny ste żadaty od uriadu w Kijewi. Nie domagate się, jak to robla drusyny z Pitkarpatia, prywernienia swojej nacjonalności i swojego języka z pered deportacji. Adże cy zasłużyliste si na toto, żeby was dachto pożałował?
Bocy mali by to zrobiti, lemke Rusiny z Polski, Słowacji,

Serbii i Rumunii, na których swuło z Towarzystwem Lemkiuszczyna, organizacji, jakie ste si wyhodowali, nasyłają agenti ubezpieki? Czy naprawdę dumate, że pereselinia roku 1944-46 to je to najgorsze, co was strityło? Czy ste zadbali pro to, żeby w teatrii podi nabytylem stopami, statystami i nimym chorom, albo takim, który furt śpiwat idemy, idemy, lem kroka nie robit w nikotru storonu. Dnes możemy si robity licytacyju, a daty się, kto był barże deportowany. Ociny możut byty riżny, lem nie zmienia to ni faktiu, a fakty są tak, że nie pamiatate pro rusyński swój rit, bo z tego albo naprawdę stratyli, albo boite się do dnes do niego przyznaty przed samyma sobą. Najstarszy Lemko z Michałowa, choć długo żyje na czużyni, nie stratył ni besidy, ni zwykił, ni lemkiuskoj dostomenności. Nikotre politbiuro, przez ciłe życia, go do nijakich zmin lemkiuskoj identyfikacji nie perekonało. Nie było mu tiż nikoli do niczego potrzebne. Nie dumał zmieniaty ani historii, ani dostomenności, ani sebe. Wo Florynci w 1947 roku nie było pereselinia. Na ciłej Lemkowyni rozpisanej scenarii był jeden. Reżyserii tej tragedii nie było na miejscu. Pomiczniki reżyserii żdali na pociachy z Lemkany w Oświęcimiu. Na rampi odbyła się scena selekcji do konctaboru w Jaworzni. Toty, kotry mali szczęścia, jechali pociachom dale, na zachód i Piłnicz. Mali nakazane oselity się na czużyni i nie wertaty nazad. Zabyty na nasze chory. Nie było to pereselinia. Nie była to ewakuacja ani repatriacja. Była to deportacja. Etniczne czyszczenia. Wyselinia 1947 roku. Epilog. Iszły czuchy na schód i na zachód. Płakali chory. Petro Murianka. Jak sokił wody na kameny.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Trulem kinské radio.
0: Lemkiuski hołos w twoich chyżach.

0: Sin pupia. Eso antes, enseñaba al muchacho su caballo y allá le escuchaba otro. ¡Woo! Ya se juntaban y ahí salía. O sino aquel. Doleno, doleno, ja łaj po kaleno, bludela dziewczyna, sim daj tej hodeno, bludela dziewczyna, sim daj tej hodeno. Y antes viviendo así, ya se siento un arribío cuando me acuerdo, yo era gurita, ya pero me acuerdo de esa cosa.
1: A tu eranka. Ustawlu soj hysku nad potitką. Maleńku. Tićku. Lem z bilszym od sanockiego wiknom, lem z oddzielnymi dweriami. Chmarami ogorodzu, zroblu otweranku. Nikoli jem swojej nie zaznał, a preci, kadysi wynesty musiat, zoświta toho murianku.

jest na pokoju do szkoły. Tak, podniesz, wstawaj.

0: Jest вівторок, 25 серпня августа 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Климківське озеро в Низькому Безкиді від близько 2 років бореться зо щораз нижчим рівнем води. O problemie już sme pisali, kiedy w związku z wysokoma temperaturami i małym wpływem wody, jedna część zasobnika, osobliwo w jego wyżniej części w okolicach Uścia Ruskiego, zaczęła wysychać. Teper sytuacja jest jeszcze cięższa. To ozera wpływa już 0,11 kubometra wody na sekundę, a z zasobnika wychodzi koło 1 kubometra na sekundę. To znaczy, że z Klimkiłko wypływać teper więcej wody, jak do niej wpływać. W rezultacie zasobnik dalsze tracić swoje zasoby. Podle najnowszych danych w Klimkiłci znajduje się około 6,04 miliony kubometrów wody, a jej rezerwa wynosi 35,91 miliony kubometrów. Kielkość wody wypuszczanej z rezerwuaru już jest zmniejszona. Dawniejsze było to średnio około 2 kubometrów na sekundę, teper około 1 kubometra. Nie daje to szansy odbudować wodnych zasobów Klimkiłka. Niski rywen wody widny jest też na rzece Ropi. 20 sierpnia augusta w Uściu jej rywen miał 153 cm, znaczy znajdował się w zonie niskich stanów, bo absolutne minimum to 130 cm. Znaczenie Klimkiłko jednak wychodzi daleko poza rekreacyjną funkcję. To uhotrwałe utrzymywanie się niskiego rywnia wody może mieć konsekwencje nie tylko dla środowiska i turystyki, ale przede wszystkim dla gospodarowania wodnymi zasobami i zasobami lokalnej gospodarki. Najnowsze dane wskazują, że problem dalszy się pogłębia. To już poślidni tydzień, żeby obizryty wystawu haftowania po swojemu grafika i tyflografika laurotyczko. Ekspozycja prezentowana od lipca juleja w dwóch miściach powiązanych z lemkiłską kulturą w Grekokatolickiej Cerkwi w Bortnom ta w Maziarskiej Zagrodzie Włosy będzie dostępna dla odwiedzających lem do 31 sierpnia augusta. Wystawa uczy grafiku, rysunek i doświadczenia dotyku. Prace Laurodyczko stworzone były z inspiracji lemkiłską haftom, jego wzorami, znakami krystykowego haftu. Artystka odklikuje się przy tym nelem do samej tradycji wyrobił ruchnej roboty, ale też do pamięty i spadkowiny lemkiłskiej kultury. Okremym elementem ekspozycji jest jej dostęp dla niewidzących i słabowidzących osób. Obrane tworo zrobione są w technice tyflografiko, завдяки котрій можеш їх обзирати тіж через доток. В обох місцях презентувана судрижна праця артистка, що творять спільну оповість о гапті, пам'яті і традиції. В п'ятницю 4 вересня о годині 17 в Примківському осередку культури і бібліотечі відбудеться наступна стріча з циклу «Лемкові. Оповість в скравках», poświęconego historii, kultury i językowej Lemkiu. Podzieja jest podzielona na paru bloków. Pierwszy z nich będzie poświęcony Lemkom wczera i dneska. To jest będzie o tym, kim są Lemko w różnych kontekstach. Pak uczestnika będą mogli wziąć uczest w lekcji lemkiłskiego języka, podczas której poznają między innymi osnowne słowa z woroto, a tak samo azbuku. Stryczu zakończot czast poświęcona lemkiłskiej muzyci, śpiłowi i tańciowi, jaka dest uczestnikom szansu nelem posłuchaty, ale też aktywni w uczyty się w poznawania tradycji. Stryczu powytut Oksana Raban-Nichtańska i Dańko Horoszczak. Na podziju proszena są toto, kotro już znają lemkiłską kulturę, a tak samo toto, kotro chodzieć ją poznaty. Wstup darmo. До 13 вересня септембра торова рекрутація на напрям студії «Карпатський регіон етнолінгвістика і культурна студії» на Ягайлонському університеті в Кракові. Скерований є він для осіб, яка суть заінтересувана язиками, історією, літературою, музиком і культуром держав Карпатського регіону. В рамках програми студії можеш вчити словацького і українського язиків, а тиж записатися на факультативний курс румунського язика або єдиний того рода курс на університетському рівні в Польщі лекторат лемківського язика. В сумарі дня лишаємо мотузок до статті о напрямі «Карпатський регіон, етнолінгвістика і культурна студії».
1: Були новини радіа Лем ФМ.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wszystkie, wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem.

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł.

słuchacze radia LEM FM, znajcie, że Rusnacy u Republiki Chorwackiej byli, są i budu. Besedovala Natalija Hnatko, jednoosnovateljka Društva Rusnak i učiteljka ruskog jezika i kulturi.

0: Siver lem kotyn lawcu larymys. Tyn lasis lem FM. Jachsy kinli bol hejsis. Bunu ajtajmen men, Anna Akbike Sulimowicz.
1: Siver dostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM.

My złamy, ły znamy. Razem daje LMFM.

Sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkoleci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

0: LMFM.
1: Lem po naszomu, LMFM, zapraszamy.
0: Chodź, słuchaj, LMFM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.

pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, niestety mia było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, niestety mia na to, bo orił.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

Jarek Rok.